0: Het is zaterdagmorgen 10:30, tijd dus voor New Classic op Radio Centraal.
1: New Classic.
2: Jene Classic.
3: New Classic.
4: Moderne.
5: Nova Classica.
6: New Classic. New Classic
2: Music. Brazilian.
3: New Classic.
2: New Classic.
7: New Classical Music.
6: New Music.
4: Moderne важна.
8: Nova klasyczna muzyka.
9: Muzyka neoklasyczna.
2: Nowa klasyczna muzyka.
9: New
10: Nowa klasyczna muzyka.
11: 新古典音乐.
5: Nowa muzyka klasyka.
12: New Music.
9: New klasyczna muzyka.
6: New Classic Music.
7: Modern klasyczna muzyka.
10: Nowa klasyczna muzyka.
13: Uzi klasyczna muzyka.
11: Nordasakan
13: New Classic Music.
5: New Classic Music.
3: Nordasakan Yaştutsun.
2: New Classic Music.
6: New Music.
2: Brazilian.
3: Moderní vážná hudba.
10: Nová klasyčná muzika.
5: New Classic Music.